0: Okay, Ogol Ivan Hamuji as in a society. Ivan Hamuji, akazina kano kita society. Eh, bakita society. Kale katfune o akabide tugenda mukaruru. Hello.
1: Ndiye wale programa wabidi.
0: Oye wale kuleleza.
1: Ono kazina Justas.
0: Justas olinka.
1: Dampinga.
0: Okwenda kuzina kazinaki.
1: Ngilayo ni waguleka wano.
0: Waguleka wano?
1: King Lion.
0: King Lion. Kale simbola.
1: Kibono wanyiga nkubo mugongo. King Lion ntizali na musango. Nali sekuba bulango. Nali nkubulila kito chile mugongo. Bogola we miliango. Beto mutima ko bitike mpito muliango. Na ye. Mwambala bala. Mwambala balo labanga siwela. E. Oto otema pima. Bote matemola banga sikusanira. E, atina wakutengula. Eke nako nabo bakulekelela. Na ye, kwa gule kawani. Mukwano kwa nzi ya lasula na guu. Kwa gule kawani. Nogenda nabo katiba kutogomia. Kwa gule kawani. Mukwano kwa nzi ya lasula na guu. Kwa gule kawani. Nogenda nabo katiba kubadala. Yego yali mu bwongo, yego luli yali mu bwongo, yego yali mu bwongo, naye nga kyewunyisa nga tali na bwongo. Omutima gulumizibwa, guluma naye n'ogwange gulumizibwa. Wadde amaziga gakulukuta, gakulukuta nagange gakulukuta. Era yego yali mu bwongo, yego luli yali mu bwongo.
2: Yeah.